Samni na, basa nomla ne da na uye, pomo lhamu zhomu sibe lu si tisi neng shi. Xie di na li na, pomo lhamu zhomu la, lhamu zhomu mi ki, nam ki, gar ki mi ya, gar cho chamu tong tu, pomo ki rang chen chung, pomo lhamu zhomu la, nye go nam la de, nam ki gar cho tong, gar cho chamu ti cho, ki mi tang cha chung, pomo lhamu zhomu la si, chi xia.